izi ngingo z'igikoko ca mbere, muzomenye neza yuko ari byahanuwe kandi bitegezwa kugenda bishika. Satani bwaguye buzovuka igihe amashengero y'abaprotestanti azorondera ubufasha bw'ubushobozi bw'igihugu ngo bushimangire imyizerere yayo. Ubuporoti bwavuye mu kuri kw'Imana bwemera inyigisho z'igikoko.

kandi bayishimire ariko kandi nta mahigo bazoba bafise yo gusura kandi kwihana kuko birarangiye izo yaramaze gutangazwa twihuse ngo dutere turangiza ikicigwa cacu igihe igikorwa c'urubanza rugenzura ruzorangirira iherezo ry'umuntu wese rizoba ryamaze bazirangira akanya gato imbere seruka kubicu by'ijashimwe imbabazi zobanza hanyuma Yesu ace yitegura n'abamarayika